série trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn.
2: Fajn.
4: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.